0: Wadruszka.
1: Wadruszka ma się fantastycznie, jest szczęśliwą słuczką, dużo je, miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
0: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Wadruszka pochodzi.
1: Wadruszka pochodzi z Wadruszkiwki, została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Wadruszki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Wadruszkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i Wadruszka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyły, więc to jest to taka trochę, znaczy bardzo smutna historia dla Wadruszki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli, wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Wadruszka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
0: A jak się miewają delfiny i Belzebub? Ponad 2 miesiące od premiery, mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie. Przypomnę, wypłynęły na szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
1: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
2: Уже незабаром запитаємо Войчиха знову і про Дружку, і про життя його книжки.
0: Оби тільки надажила ще колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рекою».
1: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я в своєму гроні.
2: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Бохенек, авторка книжки «Сани. Жека, ктура лонче, жека, ктура джелі».
3: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
2: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
4: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać, toczy się jakaś walka z tą zielenią.
0: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
4: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
2: Bo miasto ma być z rzeką.
0: A czy festiwal Miasto z Rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
5: Andrii Fil,
2: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
5: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали,

0: Cześć, Artur Szalczas, zespół Klawo.
1: Bardzo fajnie, a żałuję, że musimy wracać. Chętnie byśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super. Dużo ludzi, energia dopisała, no. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Miasto z rzeką i w ogóle jakby Przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
1: O, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
2: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
1: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem. Mamy 6 osób na scenie i z tych 6 osób co najmniej 5 komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl, więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
2: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
1: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przykabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy, czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność i jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby największą frajdę mamy grając dla ludzi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
3: Nie namawiamy, ale serdecznie zachęcamy do wstania z krzeseł i poruszania troszeczkę biodrami, wzięcia przykładu z pierwszych rzędów.

Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę

0: wnioskiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
1: Кордон у бік України перетнув Миколай Грінберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
2: Перший раз їду до України. Myślę o tym, jak będzie. Myślę o tym, że spotkam ludzi, którzy mieszkają w kraju, który toczy wojnę. Myślę o tym, jak się zachować tak, żeby nikogo nie urazić. Myślę o tym, że nic nie mogę w tej sprawie zrobić i ta bezradność jest strasznie trudna. Mam w Ukrainie przyjaciół i za każdym razem, jak z nimi rozmawiam, to pytanie wisi takie w głowie. Już przestałem je zadawać, co mogę zrobić. Po prostu przysyłam im książki.
3: Pobyt w Przemyślu, tutaj u wrót Ukrainy, trochę cię przygotował do tego spotkania.
2: Myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby to było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście, nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
1: Anna Dąbrowska, autorka książki Nasz naszego naszemu naszym, radzić nam usim nareszcie wyruszyć za riczku.
4: Symbolicznie i niesymbolicznie, to znaczy trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
3: A kogo można spotkać za rzeką?
4: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
3: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
4: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest, ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować, natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
3: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony Zasania z Kasią Komar-Macyńską.
5: Dywluśnie na cej sian, baczu na nebi szczene wydno zirok, choć poczynaje cia nic i zakinczuję takoż z wyliczezną nadzieję na ceszę, co budę trywaty i że budę oprodowżuwaty historię miejsca z Rikoju.

0: Smutno tak zwijać scenę, co?
1: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, 2 tygodnie, 2 miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
0: Nie dziękuję.
1: Nie ma za co.

wiecznych drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasi.

funkcjonuje to słowo od pierwszej połowy XVII wieku. Porozmawialiśmy, powertowaliśmy słowniki. Przez chwilę posłuchajmy muzyki o barierach, ścianach, murach, granicach i kordonach.

Dzwony biją, kultowa piosenka zespołu Kult wybrzmiała, Dom murem podzielony, a wy słuchacie waszej ulubionej dwujęzycznej i dwomownej audycji Pił na Pił, Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze nasze słowo dnia, kordon i kordon. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak kordony do łaty.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна година пів на пів, пул на пу. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський. Але в цій студії не тільки ми.
1: Są z nami nasi goście, którzy niosą pomoc bez granic. Taka pomoc jest pierwsza na miejscu, ostatnia, która odchodzi. Pomagamy potrzebującym z sercem, planem i trwałą zmianą. Czytamy na stronie Fundacji Kordon. I w studiu są z nami Aleksander Leńczyk, współzałożyciel i wiceprezes tejże fundacji.
0: Cześć. Привіт, дуже приємно, що ти до нас завітав. А також Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон». Привіт, Олю.
2: Вітаю.
1: Вітаємо. «Кордон» – помоц без границь, але вже сама назва вказує, що jesteście jednak сконцентровані на справах українських. Оповідьте, прошу, трохи, як то ще все почало і коли?
3: Sama fundacja powstała na początku wojny. Ja i dwóch moich przyjaciół pojechaliśmy na granicę, sami nie wiedząc jak, co zrobić, jak pomóc.
1: Czyli w 2022 roku.
3: Tak, w 2022 roku, w pierwszym bądź drugim tygodniu, już nie pamiętam. Było dużo tutaj w Warszawie pomysłów, co zrobić, ale my jesteśmy na tyle aktywni, że pojechaliśmy od razu jak najdalej się dało. Przez kilka dni jeździliśmy do Lwowa, przywoziliśmy pomoc humanitarną, szukaliśmy jej, zbieraliśmy, koordynowaliśmy różne osoby, które się do nas zgłaszały i też sami analizowaliśmy, co się dzieje na różnych forach, na różnych grupach. W kilka dni dostaliśmy od Straży Granicznej budynek, w którym mieliśmy bazę koordynacyjną tej całej operacji, ponieważ na początku było bardzo dużo jednostek, które tam jeździły, które nie wiedziały też do końca, jak się czymś zająć i my, jako że jesteśmy dość aktywni, to z takim zacięciem koordynacyjnym to udało nam się tam sformułować jakąś taką grupę i to, co robiliśmy, no to tą pomoc, która tam zalegała, wjeździliśmy do Lwowa, a z Lwowa przywoziliśmy ludzi, którzy przyjeżdżali z jedną torebką foliową, z niczym, z żółwiem. Ja na jednym kursie miałem w samochodzie 11 osób, 3 psy, 2 koty i żółwia. I cały samochód był pełny, też ciężko opisać to, co tam widziałem i to cierpienie, które tam ci ludzie mieli w sobie, ale wsiadali do samochodu i...
1: Tam, gdzie są zwierzęta, jest też zapach. Wielu ludzi o tym opowiada. Trudno to opisać rzeczywiście.
3: Trudno to opisać. No i tak się zaczęło, tak się zaczęło. Potem się tylko bardziej jakby organizowaliśmy.
1: Teraz jesteście oficjalną, certyfikowaną fundacją.
3: Tak, tak. To już w pierwszych... W maju już powstała fundacja.
1: Czyli w maju 2020.

0: І люди можуть допомагати, щоб в них ще якась віра була в майбутнє, ні?
1: Ну і теж, мені здається, що для них, зокрема для цього хлопчика, важливе те, що про нього не забувають, так? Що є хтось, хто до нього повернеться.
0: Так, так, так.
2: Тобто у вас є вже люди, які вас знають і вас саме вас чекають, так?
0: Так, вони нас знають і чекають. Вони, ми завжди приїжджаємо до них з якимись забавками для дітей, тому діти нас пам'ятають і кажуть: о, це ви з Польщі з цими пандами, бо ми перший виїзд до них, то були панди, пізніше то були п'єски, і вони знають, що ми завжди для них щось маємо цікавого і проводимо, стараємося ще провести з ними час. Попереднього року ми грали з ними в таку гру спайкбол. То Олег тренер, можна так сказати, цієї гри. Тобто стараємося ще їх якось заангажувати в спортові гри. Так, ну і вони, можливо, через це нас пам'ятають, що ми з ними якось проводимо ще час, а не тільки провозимо гуманітарну допомогу і виїжджаємо.
2: Скільки вас? Як лічно матча екіпа зараз?
3: Для нас є 14 осіб з волонтарішами. Є це дуже організація.
1: Так, але теж викрачаюся поза границю Польщі, правда? Бо теж серед волонтаріші особи мешкаючі в Німчі.
3: Так, трудно назвати особи за границю як такий сталий трон, бо jeżeli liczyć wszystkie osoby, z którymi współpracujemy, no to są ich dziesiątki. Ale jako taki core naszej fundacji to jest to 14 osób i też mamy podział pewnego rodzaju, ponieważ my w międzyczasie zaangażowaliśmy się też w akcję powodziową. Tam jest też część naszej ekipy. Większość jest jednak w Warszawie. Mamy osoby, które są z różnych części Polski, z którymi współpracujemy bardzo często, ale też mają swoje organizacje, ale razem z nimi organizujemy wyjazdy. Współpracujemy też z Humanoszem na przykład, bardzo często z nimi wyjeżdżamy.
2: No, Humanosz, fundacja znana słuchaczom Polskiego Radia dla Ukrainy. Medycy, którzy docierają w naprawdę gorące miejsca i też widzieliśmy to na własne oczy, ludzie znają ich i czekają, mają tam stałych pacjentów. A wy, z tego co mówiła Ola, to jest tylko, nie tylko pomoc materialna, ale również wymagająca pewnego przygotowania psychologicznego. Jak to z wami jest? Kto się w czym specjalizuje?
0: To może ja тут візьму слово, але po polsku czy po ukraińsku?
2: No, w nas dwumowna передача. Можна польською, можна українською.
0: То повім, може, по польську.
1: Добре.
0: Ну, єстем тренерком першої помоці психологічної. Стараємося робити різні виклади для різних груп, чили я, починаючи від дітей і до дорослих, мілишми już різне дочинення навіть з польським ВОД для волонтеріше dość często. Я, наприклад, вважам Ja podchodzę do tego bardzo osobiście, bo nie jestem takim po prostu teoretykiem, która nauczyła się czegoś z teorii, z książki albo właśnie z tego, z wiedzy Czerwonego Krzyżu Singapurskiego, ale mam dużo praktyki. I ta wiedza moja, którą ja przekazuję innym wolontariuszom albo innym ludziom, które mogą spotkać się z jakimkolwiek kryzysem, to jest już sprawdzona, tak powiem, historia, sprawdzona informacja i znam nie z książek reakcję człowieka w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach szoku i tak dalej. Tutaj nasza fundacja, staramy się rozwijać naszą fundację, żeby jak najwięcej robić takich zajęć, podstosowujemy do różnych grup różną informację, bo na przykład dla polskiego WOD to było bardziej o tym, jak oni mogą reagować, jak coś się wydarzy, tak, że nie wiem, bać się to jest normalnie, albo jak ktoś będzie agresywnie reagować, to jak siebie można w takiej sytuacji trochę powstrzymać, jak swoje emocje, albo jak komuś pomóc w takiej sytuacji, tak? Bo oni jakby pracują w ekipie i muszą jakby współpracować. No i tak samo z wolontariuszami, tak samo z dziećmi. Dzieci też muszą wiedzieć, jak opanować się, jak coś się stanie, nie? Albo jak

0: rodzic w jakimś takim... Dla dzieciaków bardziej mówimy o tym, jak pomóc sobie bezpośrednio, żeby to dziecko widziało, że tak samo może się bać i to jest normalne, albo że jak jest taki stan sparaliżowania, to też jak sobie pomóc, żeby wybrnąć z tej sytuacji i tak dalej.
1: Дуже цікаво, ти сказала, що допомагаєш ця психологічна допомога, як реагувати в різних ситуаціях, і, зокрема, в ситуації агресії, так? Я підписана на різні такі блоги, навчання, допомога в вивченні польської мови. І минулого тижня натрапила на тематику, як реагувати, тобто, підказувала ця блогерка слова польські, які треба вжити в ситуації загрози на вулиці.
2: Прошу мене не дотикати.
1: Так, наприклад. І це неймовірно, що, що тепер якби ці слова, але ми тепер уже переносимося до Польщі, так, в польське суспільство, що вони можуть пригодитися.
0: Так, так. Мені здається, що треба розуміти, що ми не хочемо цю агресію, як це сказати,
1: збільшувати.
0: Так. Що ми тільки хочемо відійти від цієї агресії, так, оборонитися. І тому я також натрапляю на ці відео в Інстаграмі і скажу, що я вважаю, що це дуже правильно не агресувати, не вчити людей, як матюкатися або сказати щось поганого, а тільки сказати, що ти мусиш мати кордон, так? Бо це вже моя
1: територія.
0: Так, це моя територія, і попрошу її не переходити. І я, наприклад, дуже чутлива з поводу цієї ситуації, і я була в якимсь моменті в такому стані, що я хотіла виходити на вулиці і кричати, але пізніше як психоложка задавала собі правильні питання і зрозуміла, що я не хочу воювати, я не хочу агресувати до тих людей, тому що я теж розумію їх сторону, розумію їх емоції і розумію свої емоції. І тому в мене вже є приготовані якісь слова, які б я відповіла людині, яка б агресувала до мене, наприклад.
2: No właśnie, w ten sposób przeszliśmy jakoś tak niepostrzeżenie do tego, o czym też koniecznie musimy porozmawiać. Przy okazji wieloznaczność waszej nazwy ujrzała światło dzienne, kordon i osobisti kordony. Istniejecie już od kilku lat. Wspominaliście o tym, jak było w roku 2022. Pamiętamy to poruszenie, ten entuzjazm. Wielu ludzi tak naprawdę ruszyło w stronę przeciwną, pod prąd, w stronę Ukrainy, żeby pomagać. Teraz mamy w kalendarzu już rok 2026. Sytuacja trochę się zmieniła. Wiemy, że jako fundacja poszukujecie też, no, mówiąc krótko i wprost, środków na wasze funkcjonowanie. Atmosfera zmieniła się gruntownie. Jak dziś czujecie się z tym, ze swoją misją w Polsce?
3: Nie wiem, do którego z wątków się odnieść. Może zacznę od finansowego. Jest ciężko. Jeżeli chodzi o naszą misję, to jesteśmy jeszcze bardziej zmobilizowani, tak naprawdę, bo założyliśmy tą fundację w kryzysie, a teraz się znowu pojawia, więc to nas tylko napędza. No rzeczywiście jest ciężko, ale ja i ludzie, którzy mnie otaczają, Ola, Damian, no w momencie, w którym widzimy, że jest coraz gorzej, no to no, nie siadamy i nie płaczemy, tylko to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba działać.
2: Tak, ale nawet to jest ciężko twoje, musimy chyba podzielić na kilka części, na co najmniej dwa wątki. Jest ciężko i powiedz, czy się zgadzasz, czy nie, bo jest większa obojętność w społeczeństwie polskim, mniejsza chęć niesienia pomocy. Jest ciężko, bo mamy dynamiczną, absurdalną sytuację narastającej ksenofobii w Polsce.
3: Ja bym powiedział, że widzę. Ja jestem po socjologii i jakby też trochę wyłapuję jakieś różne wątki z nastrojów. Nie muszę czytać non-stop gazet, ale to czuć, że rośnie uczucie pogardy w ogóle w społeczeństwie. I to niezależnie do kogo. Jest po prostu coraz większy wskaźnik.

0: wskaźnik tej pogardy. I to jest przerażające, bo nie widzę żadnych działań, które mogą to jakoś rozmasować, zastopować, zmienić ten kierunek w budowaniu tego napięcia i w tej ksenofobii właśnie. I coś z tym, moim zdaniem, ktoś mógłby zrobić.
1: A jak?
0: Jak to zrobić?
1: No właśnie, jak to zrobić, twoim zdaniem? Jakie działania mogą rozmasować, cytując ciebie?
0: No, co można zmienić? Jeżeli ludzie są zobojętnieni, a są, jeżeli są przytłoczeni informacjami, a są, jeżeli jest im ciężko, bo jest coraz ciężej gospodarczo i też psychicznie, no to szukają jakiegoś punktu ujścia. Moim zdaniem to w jakiś sposób trzeba pokazać, że tym punktem ujścia nie może być znalezienie mniejszości do bicia, tylko trzeba dać coś w zamian albo pokazać, że to nie jest właśnie dobry kierunek.
2: Mhm. Ola, w tebe na futbolci, zokрема i ukraińska symbolika, w tebe wynikają problemy через це в Польщі останнім часом?
3: В мене ні, але, наприклад, моя родина, тобто мої батьки, вони теж живуть в Варшаві, і вони вже два рази були, так, не побоюсь цього слова, але заатаковані через те, що вони розмовляють на своїй рідній мові. Так. І це взагалі, не знаю для чого, але так статистично це взагалі відбувається в автобусах. Там, де більше людей, там, де люди дуже близько до себе. І була ситуація, коли навіть хлопчина, ну так скажу, що хлопчина, так, років 30+, провокував мого батька до того, щоб битися. Але мій тато стримався і старався не піддаватися на цю провокацію.
2: No właśnie, bardzo pojemne jest to, jest ciężko. Twoje, Aleksandrze, przedstawiciele Fundacji Kordon, Ola Kuprijewicz, Aleksander Leńczyk. Mówicie o tym, że trzeba coś zrobić, że potrzeba mobilizacji społecznej, a my wiemy, że wy macie pewien pomysł.
1: Rozkazić pro niego, opowiedzcie. Wiem, że nie wszystko chcecie mówić dzisiaj, ale może...
0: Tak, tak. Chcemy uruchomić taką akcję i planujemy termin takiego opublikowania tego przyjścia tutaj na przykład do was, bądź ogłoszenia tego w innych mediach na Dzień Niepodległości Ukrainy. A na ten moment to mogę opowiedzieć o akcji tyle, że do tej pory działaliśmy reaktywnie, to znaczy jest katastrofa, my tam pomagamy. Czy to powódź, czy najazd Putina na Ukrainę. A teraz w związku z tym, że sytuacja z dnia na dzień, bo jeszcze 3 miesiące temu w ogóle nie rozmawialiśmy, znaczy pewnie rozmawialibyśmy, ale to były przypadkowe sytuacje, a teraz to już się staje takim chlebem powszednim, że my na ulicach po prostu się względem siebie źle zachowujemy. Chcemy wyjść reaktywnie, chcemy zmobilizować osoby, na które ludzie patrzą, żeby pokazać, że jeżeli one się zaangażują w jakąś akcję, to może ci, którzy ich słuchają, też zastanowią się, co jest dobre, a co jest niedobre. To nasza akcja dotyczy zaangażowania ludzi kultury do tego, żeby budować mosty i do tego, żeby pokazać, jak sztuka w takim trudnym czasie się zachowuje. Bo może właśnie pokazywaniem zachowania możemy zatrzymać katastrofę.
1: Mm-hmm. Тобто особи, котрі мають свою аудиторію, так, щоб вони переконали цю свою аудиторію, так?
0: Кожна Нават не ходить о переконування, тільки ходить о показання взорця. I chcemy uderzyć do... Nie powiem nazwisk, ale mamy bardzo liczne grono osób, które się zaangażowały już,
2: ale to jest taka,
0: a zaangażuje się jeszcze więcej.
2: Przedstawiciele kultury wysokiej, czy co nie jest też bez znaczenia w tym kontekście takiej bardziej popularnej?
0: Przedstawiciele kultury wysokiej jak najbardziej są z nami i przedstawiciele kultury popularnej już dochodzą.
2: A cóż oni będą takiego robić, w jaki sposób będą

0: komunikować się z tym, ze społeczeństwem tego kraju. Na czym polega ten pomysł?
1: No i to właśnie chciałbym powiedzieć nieco później. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na przykład za tydzień czy za dwa, żebym mógł powiedzieć więcej.
0: Ale jeszcze przed 24 sierpnia, prawda?
1: Tak.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Так jest, przedstawimy się, ponieważ jeszcze się dzisiaj nie słyszeliśmy. Przy drugim mikrofonie Marcin Gaczkowski, za konsoletą Paweł Worobiej. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів, двомовну польсько-українську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, poświęcona najróżniejszym tematom. Dziś czeka nas bardzo interesująca rozmowa, ale najpierw zajrzymy do słowników. Zresztą, jak zwykle, jak co dzień.
0: Nasze сьогоднішнє słowo dnia.
1: Słowo dnia. Kordon.
0: Kordon. І вибране воно не випадково.
1: Кордон – речовник родзаю менського. Як подає словник язика польського Польської академії наук, кордон дотичи війська луб служб порządкових. Сон то люди, уставені в шпалер, в лінію для утримання порządку пошрод тлуму. Кордон – то również шерег постерунків військових луб поліційних, połączonych в jedną лінію охронну для оборони границі, ochrony przed kontrabandą, przed zawleczeniem zarazy. Pochód ruszył, pękły kordony policji zagradzające drogę. Na granicy ustawiono gęsty kordon straży granicznej. Przełamać kordon, rozerwać kordon, wymknąć się z kordonu, otoczyć, zamknąć kordonem. W znaczeniu drugim kordon to linia graniczna, granica to znaczenie we współczesnej polszczyźnie już się odrobinę zatarło. Ostatnie oddziały Wojska Polskiego przekraczały z bronią w ręku linię kordonów austriacką i pruską, gdzie były rozbrajane oraz internowane przez zaborców. Za kordonem, za kordonu znaczyło kiedyś tyle, co za granicą, w obcym kraju. Do ludu dochodzą, co sam rząd rosyjski stwierdza, w coraz większej ilości książki i nawet pisma wydawane za kordonem. Kordon to również w dawnym znaczeniu, i to jest bardzo interesujące, sznurek ozdobny, na przykład do firanek. Współczesne słowniki języka polskiego znają wciąż to znaczenie kordonu jako ludzkiego szpaleru, żywej bariery, która oddziela pewną część przestrzeni przed niepożądanymi ludźmi. Tak, grupa ludzi stojących w ciasnym szeregu. Policja otoczyła atakujących szczelnym kordonem i odcięła ich od pozostałych uczestników powstania. Kordon sanitarny to taki frazeologizm, ciąg punktów kontrolnych wokół obszaru, na którym wybuchła na przykład epidemia. Taki kordon sanitarny to również zakaz kontaktowania się z osobami przebywającymi na tym obszarze. Kordon. Parę tysięcy młodzieży z Królestwa skorzystało ze sposobności i zbiegło za kordon pruski. To znów to dawne znaczenie graniczne. I jeszcze raz sznurek ozdobny. Taki cytat. Zakładano też ozdobne kordony z plecionego sznura zwisające pomiędzy rogami czapki. Taki miły akcent na koniec, bo generalnie kordon kojarzy nam się źle, podobnie jak kordon.
0: І кордон в українській мові. Заглядаємо до тлумачного словника української мови, до 11-томника. Це іменник чоловічого роду. Перше значення – межа, що розділяє території держав. І тут, власне, це значення перегукується із другим, так, значенням в польській мові. Південні кордони України на великому протязі омиваються Азовським і Чорними морями. Так, можна прочитати у підручнику «Наука» з 56-го року. Кордон – це теж межа між чим-небудь. Юрій Яновський підказує цитату: «Річка Суга-Клей була кордоном між двома районами». За кордон, тобто до чужоземної держави вибиратися, князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня. За кордоном можна жити, можна вибиратися, їхати за кордон і зупинитися на довший час або на постійне проживання за кордоном. Запізнився з оповіддю, зізнавався Михайло Коцюбинський, через те, що живу зараз за кордоном. За кордону.

Dzwony biją, kultowa piosenka zespołu Kult wybrzmiała, dom murem podzielony, a wy słuchacie waszej ulubionej, dwujęzycznej i dwomownej audycji Pił na Pił, Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze nasze słowo dnia, kordon i kordon. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak kordony do łaty.

0: Staramy się robić różne wykłady dla różnych grup, czyli ja, zaczynając od dzieci i do dorosłych, mieliśmy już różne do czynienia nawet z Polskim WOT dla wolontariuszy. Dość często ja na przykład uważam, ja podchodzę do tego bardzo osobiście, bo nie jestem takim po prostu teoretykiem, która nauczyła się czegoś z teorii, z książki albo właśnie z tego, z wiedzy Czerwonego Krzyżu Singapurskiego, ale mam dużo praktyki. I ta wiedza moja, którą ja przekazuję innym wolontariuszom albo innym ludziom, które mogą spotkać się z jakimkolwiek kryzysem, to jest już sprawdzona, tak powiem, historia, sprawdzona informacja i znam nie z książek reakcję człowieka w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach szoku i tak dalej. Tutaj nasza fundacja, staramy się rozwijać naszą fundację, żeby jak najwięcej robić takich zajęć, podstosowujemy do różnych grup różną informację, bo na przykład dla Polskiego WOT to było bardziej o tym, jak oni mogą reagować, jak coś się wydarzy, tak, że nie wiem, bać się to jest normalnie, albo jak ktoś będzie agresywnie reagować, to jak siebie można w takiej sytuacji trochę powstrzymać, jak swoje emocje, albo jak komuś pomóc w takiej sytuacji, tak? Bo oni jakby pracują w ekipie i muszą jakby współpracować. No i tak samo z wolontariuszami, tak samo z dziećmi. Dzieci też muszą wiedzieć, jak opanować się, jak coś się stanie, nie? Albo jak rodzic w jakimś takim... Dla dzieciaków bardziej mówimy o tym, jak pomóc sobie bezpośrednio, żeby to dziecko wiedziało, że tak samo może się bać i to jest normalne, albo że jak jest taki stan sparaliżowania, to też jak sobie pomóc, żeby wybrnąć z tej sytuacji i tak dalej.
1: Дуже цікаво, ти сказала, що допомагаєш, ця психологічна допомога, як реагувати в різних ситуаціях, і, зокрема, в ситуації агресії, так? Я підписана на різні такі блоги, навчання, допомога в вивченні польської мови. І минулого тижня натрапила на тематику, як реагувати, тобто, підказувала ця блогерка слова польські, які треба вжити в ситуації загрози на вулиці.
2: Прошу мене не дотикати.
1: Так, наприклад. І це неймовірно, що тепер якби ці слова, але ми тепер уже переносимося до Польщі, так, в польське суспільство, що вони можуть пригодитися.
0: Так, так. Мені здається, що треба розуміти, що ми не хочемо цю агресію, як це сказати,
1: збільшувати.
0: Так, що ми тільки хочемо відійти від цієї агресії, так, оборонитися. І тому я також трапляю на ці відео в Інстаграмі і скажу, що я вважаю, що це дуже правильно не агресувати, не вчити людей, як матюкатися або сказати щось поганого, а тільки сказати, що ти мусиш мати кордон, так? Бо це вже моя
1: територія.
0: Так, це моя територія, і попрошу її не переходити. І я, наприклад, дуже чутлива з поводу цієї ситуації, і я була в якимсь моменті в таким стані, що я хотіла виходити на вулиці і кричати, але пізніше як психоложка задавала собі правильні питання і зрозуміла, що я не хочу воювати, я не хочу агресувати до тих людей, тому що я теж розумію їх сторону, розумію їх емоції і розумію свої емоції. І тому в мене вже є приготовані якісь слова, які б я відповіла людині, яка б агресувала до мене, наприклад.
2: No właśnie, w ten sposób przeszliśmy jakoś tak niepostrzeżenie do tego, o czym też koniecznie musimy porozmawiać. Przy okazji, wieloznaczność waszej nazwy ujrzała światło dzienne, kordon i osobisti kordony. Istniejecie już od kilku lat. Wspominaliście o tym, jak było w roku 2022.

0: Pamiętamy to poruszenie, ten entuzjazm. Wielu ludzi tak naprawdę ruszyło w stronę przeciwną, pod prąd, w stronę Ukrainy, żeby pomagać. Teraz mamy w kalendarzu już rok 2026. Sytuacja trochę się zmieniła. Wiemy, że jako fundacja poszukujecie też, no, mówiąc krótko i wprost, środków na wasze funkcjonowanie. Atmosfera zmieniła się gruntownie. Jak dziś czujecie się z tym, ze swoją misją w Polsce?
1: Nie wiem, do którego z wątków się odnieść. Może zacznę od finansowego. Jest ciężko. Jeżeli chodzi o naszą misję, to jesteśmy jeszcze bardziej zmobilizowani, tak naprawdę, bo założyliśmy tą fundację w kryzysie, a teraz się znowu pojawia, więc to nas tylko napędza. No rzeczywiście jest ciężko, ale ja i ludzie, którzy mnie otaczają, Ola, Damian, no w momencie, w którym widzimy, że jest coraz gorzej, no to no, nie siadamy i nie płaczemy, tylko to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba działać.
0: Tak, ale nawet to jest ciężko twoje, musimy chyba podzielić na kilka części, na co najmniej dwa wątki. Jest ciężko i powiedz, czy się zgadzasz, czy nie, bo jest większa obojętność w społeczeństwie Polski, mniejsza chęć niesienia pomocy. Jest ciężko, bo mamy dynamiczną, absurdalną sytuację narastającej ksenofobii w Polsce.
1: Ja bym powiedział, że widzę. Ja jestem po socjologii i jakby też trochę wyłapuję jakieś różne wątki z nastrojów. Nie muszę czytać non-stop gazet, ale to czuć, że rośnie uczucie pogardy w ogóle w społeczeństwie. I to niezależnie do kogo. Jest po prostu coraz większy wskaźnik tej pogardy. I to jest przerażające, bo nie widzę żadnych działań, które mogą to jakoś rozmasować, zastopować, zmienić ten kierunek w budowaniu tego napięcia i w tej ksenofobii właśnie. I coś z tym, moim zdaniem, ktoś mógłby zrobić.
2: A jak?
1: Jak to zrobić?
2: No właśnie, jak to zrobić, twoim zdaniem? Jakie działania mogą rozmasować, cytując ciebie?
1: No, co można zmienić? Jeżeli ludzie są zobojętnieni, a są, jeżeli są przytłoczeni informacjami, a są, jeżeli jest im ciężko, bo jest coraz ciężej i gospodarczo, i też psychicznie, no to szukają jakiegoś punktu ujścia. Moim zdaniem to w jakiś sposób trzeba pokazać, że tym punktem ujścia nie może być znalezienie mniejszości do bicia, tylko trzeba dać coś w zamian albo pokazać, że to nie jest właśnie dobry kierunek.
0: Ola, w tebe na futbolce zokrema i ukraińska symbolika. W tebe wynikają problemy czy co w Polsce ostatnim czasem?
3: W mene ni, ale na przykład moja rodzina, тобто мої батьки, вони теж живуть в Варшаві, і вони вже два рази були так, не побоюсь цього слова, але заатаковані через те, що вони розмовляють на своїй рідній мові. Так. І це взагалі, не знаю для чого, але так статистично це взагалі відбувається в автобусах. Там, де більше людей, там, де люди дуже близько до себе. І була ситуація, коли навіть хлопчина, ну так скажу, що хлопчина, так, років 30 плюс, провокував мого батька до того, щоб битися. Але мій тато стримався і старався не піддаватися на цю провокацію.
0: No właśnie, bardzo pojemne jest to, jest ciężko. Twoje, Aleksandrze, przedstawiciele Fundacji Kordon, Ola Kuprijewicz, Aleksander Leńczyk. Mówicie o tym, że trzeba coś zrobić, że potrzeba mobilizacji społecznej, a my wiemy, że wy macie pewien pomysł.
2: Rozkazić pro niego, opowiedzcie. Wiem, że nie wszystko chcecie mówić dzisiaj, ale może...
1: Tak, tak. Chcemy uruchomić taką akcję i planujemy termin takiego opublikowania tego przyjścia tutaj na przykład do was, bądź ogłoszenia tego w innych mediach na Dzień Niepodległości Ukrainy. A na ten moment to mogę opowiedzieć o akcji tyle, że do tej pory działaliśmy reaktywnie, to znaczy jest katastrofa, my tam pomagamy. Czy to powódź, czy najazd Putina na Ukrainę. A teraz

0: związku z tym, że sytuacja z dnia na dzień, bo jeszcze 3 miesiące temu w ogóle nie rozmawialiśmy, znaczy pewnie rozmawialibyśmy, ale to były przypadkowe sytuacje, a teraz to już się staje takim chlebem powszednim, że my na ulicach po prostu się względem siebie źle zachowujemy. Chcemy wyjść reaktywnie, chcemy zmobilizować osoby, na które ludzie patrzą, żeby pokazać, że jeżeli one się zaangażują w jakąś akcję, to może ci, którzy ich słuchają, też zastanowią się, co jest dobre, a co jest niedobre. To nasza akcja dotyczy zaangażowania ludzi kultury do tego, żeby budować mosty i do tego, żeby pokazać, jak sztuka w takim trudnym czasie się zachowuje. Bo może właśnie pokazywaniem zachowania możemy zatrzymać katastrofę.
1: Угу. Тобто особи, котрі мають свою аудиторію, так, щоб вони переконали цю свою аудиторію, так?
0: Кожна Навіть бульбашка. Не ходить о переконування, тільки ходить о показання взорця. І хочемо ударити до Nie powiem nazwisk, ale mamy bardzo liczne grono osób, które się zaangażowały już,
2: ale to jest taka, zaangażuje się jeszcze więcej. Przedstawiciele kultury wysokiej, czy co nie jest też bez znaczenia w tym kontekście takiej bardziej popularnej?
0: Przedstawiciele kultury wysokiej jak najbardziej są z nami i przedstawiciele kultury popularnej już dochodzą.
2: Cóż oni będą takiego robić? W jaki sposób będą komunikować się z tym, ze społeczeństwem tego kraju? Na czym polega ten pomysł?
0: No i to właśnie chciałbym powiedzieć nieco później. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na przykład za tydzień czy za dwa, żebym mógł powiedzieć więcej.
2: Ale jeszcze przed 24 sierpnia, prawda?
0: Tak, ale mogę powiedzieć, że odezwą się do swoich fanów. Odezwą się do swoich fanów i dadzą coś od siebie.
1: Супер, то ми чекаємо на перші ластівки цієї акції і теж, ну, не приховую, що ще з більшим нетерпінням чекаємо на її результати. Можливо, справді зірки допоможуть трішечки...
2: І авторитети.
1: Так, і авторитети. Зірки, котрі є авторитетами, так, для своєї аудиторії допоможуть.
2: Ну, шкода, що не можемо здрадити жодного назвіська, бо нам już się też з Яном coś obiło o uszy, ale...
0: No mogę powiedzieć jedno nazwisko i ono jest takie, że no wszyscy wiemy, żeby i tak się dołączyła do naszej akcji. Spędziłem z panią Agnieszką Holland cały dzień i jest bardzo zaangażowana.
2: No to nas akurat nie dziwi, to nazwisko jak najbardziej na miejscu, jak zawsze zresztą, Agnieszka Holland, czyli Fundacja Kornon szykuje coś wspaniałego, w dużej mierze niespodziankę z okazji 35-lecia niepodległości Ukrainy. Niestety musimy też zwracać się do społeczeństwa polskiego. A najbliższe akcje pomocy w Ukrainie, wasze, jakie będą? Co planujecie?
0: W Ukrainie na ten moment ja jestem aktualnie zamrożony z innymi akcjami, ponieważ to jest taka duża, że przekracza w ogóle jakiekolwiek moje moce przerobowe. Ale wiem, że Damian coś planuje, tylko to jeszcze nie ma terminu.
3: Nie ma terminu i no na razie też jesteśmy jakby...
1: Zосереджені на
3: так,
1: на цій.
3: Так,
1: ну,
3: так.
1: Тому що
3: ми
1: вас теж мало,
3: зосереджені зараз на цій акції, так. Хотіли би зробити якийсь виїзд знову до України. Ще не знаємо пункти, куди, бо так по правді кажучи, ми їздили по всій Україні, так, і Суми то були, і Харків то був. Але в даний момент ми хочемо запустити цю акцію, бо вважаємо, що вона може...
2: А воно вже має назву?
3: Так, але ще не повімо.
1: Добре, але скажіть, добре, але хочу запитати, бо ми говоримо про настрої в польському суспільстві, про цю атмосферу, якби несприятливу і різні ситуації. Чи це якось відлуння доходить до України? Ну, ти спілкуєшся, так, з людьми в Україні. Чи є, власне, які думки, що говорять про те, що відбувається у Польщі?
3: З того, що я чую, то, на жаль, так.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Так jest, przedstawimy się, ponieważ jeszcze się dzisiaj nie słyszeliśmy. Przy drugim mikrofonie Marcin Gaczkowski, za konsoletą Paweł Worobiej. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів, двомовну польсько-українську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, поświęcona найróżniejszym tematom. Dziś czeka nas bardzo interesująca rozmowa, ale najpierw zajrzymy do słowników. Zresztą, jak zwykle, jak co dzień.
0: Nasze сьогоднішнє słowo dnia.
1: Słowo dnia. Kordon.
0: Kordon. І вибране воно не випадково.
1: Кордон – речовник роду «менського». Як подає словник язика польського Польської академії наук, кордон дотичи війська lub служб порządkowych. Są to ludzie ustawieni w szpaler, в лінію для утримання порządku pośród tłumu. Кордон – то również szereg posterunków wojskowych lub policyjnych połączonych w jedną linię ochronną dla obrony granicy, ochrony przed kontrabandą, przed zawleczeniem zarazy. Pochód ruszył, pękły kordony policji zagradzające drogę. Na granicy ustawiono gęsty kordon straży granicznej. Przełamać kordon, rozerwać kordon, wymknąć się z kordonu, otoczyć, zamknąć kordonem. W znaczeniu drugim kordon to linia graniczna, granica to znaczenie we współczesnej polszczyźnie już się odrobinę zatarło. Ostatnie oddziały Wojska Polskiego przekraczały z bronią w ręku linię kordonów austriacką i pruską, gdzie były rozbrajane oraz internowane przez zaborców. Za kordonem, za kordonu znaczyło kiedyś tyle, co za granicą, w obcym kraju. Do ludu dochodzą, co sam rząd rosyjski stwierdza, w coraz większej ilości książki i nawet pisma wydawane za kordonem. Kordon to również w dawnym znaczeniu, i to jest bardzo interesujące, sznurek ozdobny, na przykład do firanek. Współczesne słowniki języka polskiego znają wciąż to znaczenie kordonu jako ludzkiego szpaleru, żywej bariery, która oddziela pewną część przestrzeni.

Dzwony biją, kultowa piosenka zespołu Kult wybrzmiała, dom murem podzielony, a wy słuchacie waszej ulubionej dwujęzycznej i dwomownej audycji Pił na Pił, Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze nasze słowo dnia, kordon i kordon. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak kordony do łaty.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна година, пів на пів, пул на пу. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський. Але в цій студії не тільки ми.
1: Są z nami nasi goście, którzy niosą pomoc bez granic. Taka pomoc jest pierwsza na miejscu, ostatnia, która odchodzi. Pomagamy potrzebującym z sercem, planem i trwałą zmianą. Czytamy na stronie Fundacji Kordon. I w studiu są z nami Aleksander Leńczyk, współzałożyciel i wiceprezes tejże fundacji.
0: A tak. Привіт, дуже приємно, що ти до нас завітав. А також Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон». Привіт, Олю.
2: Вітаю.
1: Вітаємо. «Кордон» – помоц без границь, але вже сама назва вказує, що jesteście jednak сконцентровані на справах українських. Оповідьте, прошу, трохи, як то się wszystko zaczęło і kiedy?
3: Сама фундація повстала на початку війни. Я і двох моїх приятелів поїхали на границю, самі не відомо, як, що зробити, як допомогти.
1: Чи в 2022 року?
3: Так, в 2022 року. В першому або другому тижні, вже не пам'ятаю. Ну, було дуже тут в Варшаві помислів, що зробити, але ми jesteśmy на тиле активні, що поїхали одразу, як найдалі się дало. Przez kilka dni jeździliśmy do Lwowa, przywoziliśmy pomoc humanitarną, szukaliśmy jej, zbieraliśmy, koordynowaliśmy różne osoby, które się do nas zgłaszały i też sami analizowaliśmy, co się dzieje na różnych forach, na różnych grupach. W kilka dni dostaliśmy od Straży Granicznej budynek, w którym mieliśmy bazę koordynacyjną tej całej operacji, ponieważ na początku było bardzo dużo jednostek, które tam jeździły, które nie wiedziały też do końca, jak się czymś zająć i my, jako że jesteśmy dość aktywni, to z takim zacięciem koordynacyjnym to udało nam się tam sformułować jakąś taką grupę i to, co robiliśmy, no to tą pomoc, która tam zalegała, wjeździliśmy do Lwowa, a z Lwowa przywoziliśmy ludzi, którzy przyjeżdżali z jedną torebką foliową, z niczym, z żółwiem. Ja na jednym kursie miałem w samochodzie 11 osób, 3 psy, 2 koty i żółwia. I cały samochód był pełny, no, też ciężko opisać to, co tam widziałem i to cierpienie, które tam ci ludzie mieli w sobie, ale no, wsiadali do samochodu i...
1: Tam, gdzie są zwierzęta, jest też zapach. Wielu ludzi o tym opowiada. Trudno to opisać rzeczywiście.
3: Trudno to opisać. No i tak się zaczęło, tak się zaczęło. Potem się tylko bardziej jakby organizowaliśmy.
1: Teraz jesteście oficjalną, certyfikowaną fundacją.
3: Tak, tak. To już w pierwszych... W maju już powstała fundacja.
1: Czyli w maju
3: 2022
1: roku. I teraz już wiecie, w czym się specjalizujecie, tak? Jaką dokładnie pomoc i gdzie chcecie nieść?
3: No, też trudno powiedzieć, bo mamy kilka zakresów. My tak naprawdę pomagamy cały czas na Ukrainie, jeździmy tam. Tutaj może więcej powiedzieć Ola. W Ukrainie.
0: Nie szkodzi, bo, tak, tak, bo допустимі два варіанти.
1: Ні, і витнємо, на всякий випадок.
0: Оля, власне, якби Олександр тобі передає слово, і ми теж хочемо тебе допитати про цю вашу діяльність в Україні, про допомогу, і оця одна із найновіших останніх...

0: когось маємо цікавого і проводимо, стараємося ще провести з ними час. Нас попереднього року ми грали з ними в таку гру спайкбол. То Олег тренер, можна так сказати, цієї гри. Тобто стараємося ще їх якось заангажувати в спортові гри. Так, ну і вони, можливо, через це нас пам'ятають, що ми з ними якось проводимо ще час, а не тільки провозимо гуманітарну допомогу і виїжджаємо.
1: Скільки вас? Як лічно матча екіпа зараз?
2: Для нас із 14 осіб з волонтарюшами. Але, це дуже організація.
3: Так, але теж викрачаюча поза границі Польщі, правда? Бо теж серед волонтарюшей... Так. Особи мешкające w Niemczech.
2: Tak, trudno nazwać osoby z zagranicy jako taki stały trzon, bo jeżeli liczyć wszystkie osoby, z którymi współpracujemy, no to są ich dziesiątki. Ale jako taki kor naszej fundacji to jest to paręnaście osób i też mamy podział pewnego rodzaju, ponieważ my w międzyczasie zaangażowaliśmy się też w akcję powodziową. Tam jest też część naszej ekipy. Większość jest jednak w Warszawie. Mamy osoby, które są z różnych części Polski, z którymi współpracujemy bardzo często, ale też mają swoje organizacje, ale razem z nimi organizujemy wyjazdy. Współpracujemy też z Humanoszem na przykład. Bardzo często z nimi wyjeżdżamy.
1: No, Humanosz, fundacja znana słuchaczom Polskiego Radia dla Ukrainy. Medycy, którzy docierają w naprawdę gorące miejsca i też widzieliśmy to na własne oczy. Ludzie znają ich i czekają. Mają tam stałych pacjentów. A wy, z tego co mówiła Ola, to jest tylko, nie tylko pomoc materialna, ale również wymagająca pewnego przygotowania psychologicznego. Jak to z wami jest? Kto się w czym specjalizuje?
0: To może ja тут візьму слово, але по польську чи по українську?
1: No, в нас двомовна передача. Można polską i można ukraińską.
0: To powiem może po polsku.
3: Dobrze.
0: No, jestem trenerką pierwszej pomocy psychologicznej. Staramy się robić różne wykłady dla różnych grup, czyli ja, zaczynając od dzieci i do dorosłych. Mieliśmy już różne do czynienia nawet z polskim WOT dla wolontariuszy. Dość często ja na przykład uważam... Ja podchodzę do tego bardzo osobiście, bo nie jestem takim po prostu teoretykiem, która nauczyła się czegoś z teorii, z książki albo właśnie z tego, z wiedzy Czerwonego Krzyżu singapurskiego, ale mam dużo praktyki. I ta wiedza moja, którą ja przekazuję innym wolontariuszom albo innym ludziom, które mogą spotkać się z jakimkolwiek kryzysem, to jest już sprawdzona, tak powiem, historia, sprawdzona informacja i znam nie z książek reakcję człowieka w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach szoku i tak dalej. Tutaj nasza fundacja, staramy się rozwijać naszą fundację, żeby jak najwięcej robić takich zajęć, podstosowujemy do różnych grup różną informację, bo na przykład dla polskiego WOT to było bardziej o tym, jak oni mogą reagować, jak coś się wydarzy, tak, że nie wiem, bać się to jest normalnie, albo jak ktoś będzie agresywnie reagować, to jak siebie można... w takiej sytuacji trochę powstrzymać jak swoje emocje albo jak komuś pomóc w takiej sytuacji, tak? Bo oni jakby pracują w ekipie i muszą jakby współpracować. No i tak samo z wolontariuszami, tak samo z dziećmi. Dzieci też muszą wiedzieć, jak opanować się, jak coś się stanie, nie? Albo jak rodzic w jakimś takim... Dla dzieciaków bardziej mówimy o tym, jak pomóc sobie bezpośrednio, żeby to dziecko wiedziało, że tak samo może się bać i to jest normalne, albo że jak jest taki stan sparaliżowania, to też jak sobie pomóc, żeby wybrnąć z tej sytuacji i tak dalej.
3: Дуже цікаво, ти сказала, що допомагаєш, ця психологічна допомога, як реагувати в різних ситуаціях, і, зокрема, в ситуації агресії, так? Я підписана на різні такі блоги, навчання, допомога в вивченні польської мови. І минулого тижня натрапила на тематику,

0: тематику, як реагувати, тобто підказувала ця блогерка слова польські, які треба вжити в ситуації загрози на вулиці.
1: Прошу мене не дотикати.
0: Так, наприклад.
2: Угу.
0: І це неймовірно, що, що тепер якби ці слова, але ми тепер уже переносимося до Польщі, так, в польське суспільство, що вони можуть пригодитися.
2: Так, так. Мені здається, що треба розуміти, що ми не хочемо цю агресію, як це сказати,
0: збільшувати.
2: Збільшувати, так. Що ми тільки хочемо відійти від цієї агресії, так, оборонитися. І тому я також натрапляю на ці відео в Інстаграмі і скажу, що я вважаю, що це дуже правильно не агресувати, не вчити людей, як матюкатися або сказати щось поганого, а тільки сказати, що ти мусиш мати кордон, так? Бо це вже моя
0: територія.
2: Так, це моя територія, і попрошу її не переходити. І я, наприклад, дуже чутлива з поводу цієї ситуації, і я була в якимсь моменті в таким стані, що я хотіла виходити на вулиці і кричати, але пізніше як психоложка задавала собі правильні питання і зрозуміла, що я не хочу воювати, я не хочу агресувати до тих людей, тому що я теж розумію їх сторону, розумію їх емоції і розумію свої емоції. І тому в мене вже є приготовані якісь слова, які б я відповіла людині, яка б агресувала до мене, наприклад.
1: No właśnie, w ten sposób przeszliśmy jakoś tak niepostrzeżenie do tego, o czym też koniecznie musimy porozmawiać. Przy okazji wieloznaczność waszej nazwy ujrzała światło dzienne, kordon i osobisti kordony. Istniejecie już od kilku lat. Wspominaliście o tym, jak było w roku 2022. Pamiętamy to poruszenie, ten entuzjazm. Wielu ludzi tak naprawdę ruszyło w stronę przeciwną, pod prąd, w stronę Ukrainy, żeby pomagać. Teraz mamy w kalendarzu już rok 2026. Sytuacja trochę się zmieniła. Wiemy, że jako fundacja poszukujecie też, no, mówiąc krótko i wprost, środków na wasze funkcjonowanie. Atmosfera zmieniła się gruntownie. Jak dziś czujecie się z tym, ze swoją misją w Polsce?
3: Nie wiem, do którego z wątków się odnieść. Może zacznę od finansowego. Jest ciężko. Jeżeli chodzi o naszą misję, to jesteśmy jeszcze bardziej zmobilizowani, tak naprawdę, bo no, założyliśmy tą fundację w kryzysie, a teraz się znowu pojawia, więc to nas tylko napędza. No rzeczywiście jest ciężko, ale ja i ludzie, którzy mnie otaczają, Ola, Damian, no w momencie, w którym widzimy, że jest coraz gorzej, no to no, nie siadamy i nie płaczemy, tylko to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba działać.
1: Tak, ale nawet to jest ciężko twoje, musimy chyba podzielić na kilka części, na co najmniej dwa wątki. Jest ciężko i powiedz, czy się zgadzasz, czy nie, bo jest większa obojętność w społeczeństwie polskim, mniejsza chęć niesienia pomocy. Jest ciężko, bo mamy dynamiczną, absurdalną sytuację narastającej ksenofobii w Polsce.
3: Ja bym powiedział, że widzę. Ja jestem po socjologii i jakby też trochę wyłapuję jakieś różne wątki z nastrojów. Nie muszę czytać non-stop gazet, ale to czuć, że rośnie uczucie pogardy w ogóle w społeczeństwie. I to niezależnie do kogo. Jest po prostu coraz większy wskaźnik tej pogardy. I to jest przerażające, bo nie widzę żadnych działań, które mogą to jakoś rozmasować, zastopować, zmienić ten kierunek w budowaniu tego napięcia i w tej ksenofobii właśnie. I coś z tym, moim zdaniem, ktoś mógłby zrobić.
0: A jak
3: to zrobić?
0: No właśnie, jak to zrobić, twoim zdaniem? Jakie działania mogą rozmasować, cytując ciebie?
3: No, co można zmienić? Jeżeli ludzie są zobojętnieni, a są, jeżeli są przytłoczeni informacjami, a są, jeżeli jest im ciężko, bo jest coraz ciężej i gospodarczo, i

0: czy psychicznie, no to szukają jakiegoś punktu ujścia. Moim zdaniem to w jakiś sposób trzeba pokazać, że tym punktem ujścia nie może być znalezienie mniejszości do bicia, tylko trzeba dać coś w zamian albo pokazać, że to nie jest właśnie dobry kierunek.
1: Ola, w tebe na futbolці, зокрема, і українська символіка. В тебе виникають проблеми через це в Польщі останнім часом?
2: В мене ні, але, наприклад, моя родина, тобто мої батьки, вони теж живуть в Варшаві, і вони вже два рази були так, не побоюсь цього слова, але заатаковані через те, що вони розмовляють на своїй рідній мові. Так. І це взагалі, не знаю для чого, але так статистично це взагалі відбувається в автобусах. Там, де більше людей, там, де люди дуже близько до себе. І була ситуація, коли навіть хлопчина, ну так скажу, що хлопчина, так, років 30 плюс, провокував мого батька до того, щоб битися. Але мій тато стримався і старався не піддаватися на цю провокацію.
1: No właśnie, bardzo pojemne jest to, jest ciężko. Twoje, Aleksandrze, przedstawiciele Fundacji Kordon, Ola Kuprijewicz, Aleksander Leńczyk. Mówicie o tym, że trzeba coś zrobić, że potrzeba mobilizacji społecznej, a my wiemy, że wy macie pewien pomysł.
3: Rozkazić pro niego, opowiedzcie. Wiem, że nie wszystko chcecie mówić dzisiaj, ale może...
0: Tak, tak. Chcemy uruchomić taką akcję i planujemy termin takiego opublikowania tego przyjścia tutaj na przykład do was, bądź ogłoszenia tego w innych mediach na Dzień Niepodległości Ukrainy. A na ten moment to mogę opowiedzieć o akcji tyle, że do tej pory działaliśmy reaktywnie, to znaczy jest katastrofa, my tam pomagamy. Czy to powódź, czy najazd Putina na Ukrainę. A teraz w związku z tym, że sytuacja z dnia na dzień, bo jeszcze 3 miesiące temu w ogóle nie rozmawialiśmy, znaczy pewnie rozmawialibyśmy, ale to były przypadkowe sytuacje, a teraz to już się staje takim chlebem powszednim, że my na ulicach po prostu się względem siebie źle zachowujemy. Chcemy wyjść reaktywnie, chcemy zmobilizować osoby, na które ludzie patrzą, żeby pokazać, że jeżeli one się zaangażują w jakąś akcję, to może ci, którzy ich słuchają, też zastanowią się, co jest dobre, a co jest niedobre. To nasza akcja dotyczy zaangażowania ludzi kultury do tego, żeby budować mosty i do tego, żeby pokazać, jak sztuka w takim trudnym czasie się zachowuje. Bo może właśnie pokazywaniem zachowania możemy zatrzymać katastrofę.
3: Mm-hmm. Тобто особи, котрі мають свою аудиторію, так, щоб вони переконали цю свою аудиторію. Так?
0: Кожна Нават не ходить о переконування, тільки ходить о показання взорця. I chcemy uderzyć do... Nie powiem nazwisk, ale mamy bardzo liczne grono osób, które się zaangażowały już,
1: ale to jest taka,
0: zaangażuje się jeszcze więcej.
1: Przedstawiciele kultury wysokiej, czy co nie jest też bez znaczenia w tym kontekście takiej bardziej popularnej?
0: Przedstawiciele kultury wysokiej jak najbardziej są z nami i przedstawiciele kultury popularnej już dochodzą.
1: Cóż oni będą takiego robić? W jaki sposób będą komunikować się z tym, ze społeczeństwem tego kraju? Na czym polega ten pomysł?
0: No i to właśnie chciałbym powiedzieć nieco później. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na przykład za tydzień czy za dwa, żebym mógł powiedzieć więcej.
1: Ale jeszcze przed 24 sierpnia, prawda?
0: Tak, ale mogę powiedzieć, że odezwą się do swoich fanów. Odezwą się do swoich fanów i dadzą coś od siebie.
3: Супер, то ми чекаємо на перші ластівки цієї акції і теж, ну, не приховую, що ще з більшим нетерпінням чекаємо на її результати. Можливо, справді зірки допоможуть трішечки...
1: І авторитети.
3: Так, і авторитети. Зірки, котрі є авторитетами, так, для своїх.